Hey, amanfo, kofi nyante chini, amewo TV3. Menye bibia, jese mitie, na nao sebo nsu, jume di papa.